stop. Aljoha, przyjdzie mi ukaz. Dawaj suna, widzisz, iz Moskwy bieżol. Niech i eretik, gryzka trepiew, znajesz li ty etat.